Anna, są liść za estoborna. I oborna są longo, esto se quita el salostro.